ɔdene ho yɛfrɛ wo mene ne a mene ɛno nti yɛde yɛn ne ne yɛn tɛkyerɛma bɛyɛ ɔsɔrea ne ayɛyie ɔyɛadeɛyɛ ne wo awurade ɔbɔadeɛ nyansa nyinaa dwa soɔ ne wo ɛno nti wo nyansa mu ne hwehwɛbea yɛn kra ahintabea a wode ogya twa yɛn ho fa suo ogya nyame a wotɔ anɔpabɔ soe aso ɛnyɛ wo ne nyame a woda ne poma agya no mkora a wode brɛbrɛ twa mfi aduane akwantuo no ɔbɔadeɛ ne wo awurade yɛbɔ mmrane